Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy

pisania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

Foka z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku.

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat.

0: funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom, oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie

0: miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
1: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, to pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
2: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
3: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
4: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
5: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
6: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
5: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby

0: gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no, społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów.

0: autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie. Zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. osiołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna

0: Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do obrzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
0: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się

0: zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że

0: te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kaliskiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków, i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek,

0: pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużenia, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów programów jak Markowy Lokal

0: Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie. Mhm.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta.

0: bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: Pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników

0: tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
6: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu.

0: w momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne siedem.
1: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
0: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc. O, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025.

0: Bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie. Zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego.

0: To już 15. edycja tej imprezy.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, które będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
0: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
1: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas święta żuru. Gwiazdą tegorocznego święta żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
1: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
0: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean.

0: Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi, Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet...

0: córce i nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim, ale teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam. Razem. Jesteśmy razem, tak.
1: A czy państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
0: Ja oglądałem może dwa, trzy odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
1: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
2: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z trzech dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
0: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
1: Wróćmy teraz do państwa miłości. Czy państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
2: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
0: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas ciągnęła.
0: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
1: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
0: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
1: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
2: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
1: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
0: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek.

0: szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo, i wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba. I faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg,

0: które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje. Bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Wocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o woner przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach WONERF-u, te zmiany, które pociągnie za sobą WONERF, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli tak

0: miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3
1: No
0: Maja.
1: właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak

0: Śródmieścia.
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
0: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
0: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
1: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda, 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście, ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu. Ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
0: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
1: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy

0: mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocno

0: papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu, między innymi również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam, jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie. Też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko

0: warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
1: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
2: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
5: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?

0: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
0: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
2: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą.

0: Zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcarii, złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin.

0: animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kaliskiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kaliskiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że

0: Również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to, czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według Pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować?

0: zrealizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych? Czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerfu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerf, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach.

0: co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
0: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
1: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda, 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście, ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
0: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
1: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
0: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To między

0: Narodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa Fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego Fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom, oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85%.

0: 10% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, to pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
6: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
7: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
6: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje,

0: że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować. Aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych

0: samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara, i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauracje,

0: Restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
0: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo.

0: nowo? Dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online? Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i
2: no
1: dobrze się mam.
2: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
0: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny,

0: Nie wiem, czy dobrze, czy źle, może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim, byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem, zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po Sanatorium Miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa Miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami, szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
0: To jakaś magia nas ciągnęła.
1: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwolisz, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajem takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, tak że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
0: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki.

0: żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
1: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
2: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni. Powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej. Ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy państwu życzyć?
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
2: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
0: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jak by pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na

0: działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę dwa bardzo dobre lata dla naszego miasta.
1: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
0: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
1: tak
0: szczególnie
1: jest.
0: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków, i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Włocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Włocławek ma już taki jasny kierunek?

0: Kierunek i pomysł na siebie?
1: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
0: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
1: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
0: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
1: autobusy elektryczne.
0: Autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
1: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
0: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej.

naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców.

0: chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda, 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście, ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zadbał.

0: biegał o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajans.

0: Między innymi również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład i tak jak powiedziałem, ten nasz wrocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Wrocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Wrocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Wrocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby wrocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Wrocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Wrocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
5: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie

0: takie bardziej biwakowej, żeby poleżeć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
1: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
2: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
2: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
5: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
6: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję
5: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była

0: jakaś szkoła? Jak to wyglądało?
1: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
2: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych.

0: Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor Tomowi, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą

0: tegorocznego święta żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców.

0: naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to, czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Wrocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za

0: 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że

0: Wrocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Wrocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszył już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Wrocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Wrocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Wrocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Wrocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Wrocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Wrocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Wrocławek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już.

0: Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska

0: tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków. I przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas

0: zbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
1: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne, miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
2: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako

0: wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach, bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy

0: długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta Żuru Kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego święta.

0: prezentowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
2: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
0: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
0: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
2: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy.

0: i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestniczy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo bałem się telewizji, a po Sanatorium Miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorami, szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęciach, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie,
3: To jakaś magia nas ciągnęła.
1: a jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie, na dobre i na złe.
2: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także, że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
0: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda, co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty. Dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe.

0: niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli Państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo, i wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy Państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie.

0: I w moją opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków. I tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to, czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawiają konkursy w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Włocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do

0: do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać. Mhm.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy, no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli, przypuśćmy, za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o woner przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach WONERF-u, te zmiany, które pociągnie za sobą WONERF, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że Gminny Program Rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane, co ważne, przedsiębiorstwo

0: też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się on cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
0: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
1: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
0: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
1: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem 2 dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
0: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego

0: biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to

0: To każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
2: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
3: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
4: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
5: Ze swej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce

0: stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
1: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
0: Nagrody przyznano również w kategoriach

wydarzenie, impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego

0: samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie. Zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję, my sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomow, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcarii, złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo

0: atrakcji, będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spokoloko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I

0: I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawiają konkursy, okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Włocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na to

0: ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, Włowery, trasy,
1: Autobusy elektryczne.
0: autobusy elektryczne, trasy. Przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
1: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerfu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerf, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
0: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
0: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd

0: Na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego. W okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia. Czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę i starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel.

personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz

Jesteście ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście

0: Czy Włocławek mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład i tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to

0: Współpraca momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
1: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne, miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
2: Ze swej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
0: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc. bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
5: Od czego zaczęła się pana

0: kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda.
1: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
0: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
1: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
2: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni

0: podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie gotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, Polska. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla

0: dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: To wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi, Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i
2: no
1: dobrze się mam. Jesteśmy razem, tak.
0: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam 2 zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
0: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz?

0: Państwo wspominają pracę na planie?
1: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
2: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
0: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
1: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
2: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas przyciągała.
2: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
0: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
2: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
0: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
1: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem, czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
0: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
2: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
0: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
1: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
2: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
0: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
1: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń

0: Dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty. Dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, no usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym

0: rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kaliskiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków, i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych dwóch lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są dwa lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program dwuletni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe

0: pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy, no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o woner przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach WONERF-u, te zmiany, które pociągnie za sobą WONERF, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj

O wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne,

0: przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej, tak? Ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie. Mhm.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się on cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem 2 dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja.

0: która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
2: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
3: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
4: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
5: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się.

0: krótko mówiąc. Fajnie cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
2: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
3: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
4: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
3: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
4: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
5: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
4: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
5: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek Zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym.

0: i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie, impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są

0: rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie. Zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomow, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żurek, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żurek, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne

0: atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
1: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe.

0: Niwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji, tak szczególnie jest. W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia

0: mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie. Tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawiają konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę jaki będzie efekt, a nie od razu żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Wrocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, a nie

0: Jeżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat, byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerfu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerf, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki.

0: Pamiętajmy o tym, że wocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Wocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Wrocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Wrocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali. Tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Wrocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Wrocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Wrocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Wrocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Wrocławek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media.

0: Opieki dla osób starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. W Polsce

0: Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków. I przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu, między innymi również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu.

0: Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
2: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne, miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
3: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
4: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
5: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
6: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
5: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, jakby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy

0: psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem, no i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli.

0: że kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomowy, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnoty.

0: wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.

0: tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i dobrze się

0: Mam.
1: Razem.
0: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
1: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim, byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem, zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
0: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi, no ale jak sąsiadki powiedziały startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
1: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy, także dla nas to był szok.
0: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
1: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
0: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas przyciągała.
0: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
0: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
1: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem, czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
0: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
1: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
0: Tak, tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku.

0: naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, tutaj skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
1: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
2: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy państwu życzyć?
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
2: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
0: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jak by pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą, no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich

0: dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę dwa bardzo dobre lata dla naszego miasta.
1: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
0: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji, tak szczególnie jest. W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych dwóch lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są dwa lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program dwuletni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wrocławek pięknie się zmienił, tak? Bo

0: te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Włocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i

0: dla całego Śródmieścia?
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać.

0: I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również

0: znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Wrocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak

0: daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład i tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
5: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję

0: zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
1: Ze swej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
2: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
3: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
2: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
4: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
5: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
4: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
5: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
6: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie

0: Ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
0: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem. Zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę. Uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
2: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego.

0: powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara, i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, które będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko.

0: Koloko, wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
1: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach Żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a z tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
2: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla

kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji, tak, szczególnie jest. W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta

0: ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków, i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać. Mhm.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje.

0: To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
1: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużenia, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
0: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
1: autobusy elektryczne.
0: Autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
1: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
0: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. tak, ale w prowadzeniu

0: Biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się on cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 30.

0: zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
2: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
0: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
0: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
2: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był

0: Szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń. I wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Geralt, nie?
0: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
2: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie,
2: To jakaś magia nas przemawiała.
1: a jednak coś nas przyciągało do siebie.
0: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
0: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
2: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwolisz, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem, czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo, codziennie jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
0: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także, że ruszamy się cały czas.
0: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
0: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
0: Czyli Państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub.

0: Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo, i wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
2: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólnego czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, no usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy Państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
2: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
2: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękujemy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne,

0: perfekcyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób

0: z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa

0: Pada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
1: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
2: A dlaczego warto oddać krew?
1: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
2: A jak wygląda cała procedura?
1: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
2: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
1: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brzeźnie rozpocznie rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12.00 wielki

0: Jakie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później stary rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, pianaparty, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy, z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace,

0: które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny? Pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje. Na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają. Także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią. Także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść, placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: i że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak, nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni,

0: żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby być
1: Tak,
0: przygotowanym na pewne
1: zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne, dlatego że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I które ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda? Więc
1: Dokładnie.
0: nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji, nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: To na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko, i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować, i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym, i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowo, stresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
0: To opowiedz trochę o
1: damy
0: nim,
1: radę
0: dlaczego?
1: tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym, o tym przede wszystkim.

0: psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest. Szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy. A więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: no
0: jeszcze
1: właśnie
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest...
1: pusty gabinet,
0: Tak,
1: prawda?
0: no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby, żeby zarówno rodzica, jak i dziecka, i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak.
1: ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka. I okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
0: Dokładnie.
1: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten
0: naprawdę
1: moment?
0: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć, jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: pośrodku.
0: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem, umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: Że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera?

0: czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak

0: jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie, natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko,
1: No właśnie,
0: więc...
1: o to pytam, czy ta granica jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze,
1: No.
0: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: Kolegą, kumplem.
0: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy niż demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam
1: Mówisz
0: z domu,
1: z
0: żeby
1: autopsji?
0: rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie. Zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, tak, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości. możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko.

0: tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
1: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce. Tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
0: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
1: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe, rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
0: I
1: w
0: poczucie winy,
1: tym,
0: że to może ona
1: że to moja
0: jest.
1: wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
0: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale
1: Zdecydowanie.
0: dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
0: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
1: Tak.
0: a to wcale nie jest.
1: Jeszcze wtedy chcą, tak.
0: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym
1: Dokładnie.
0: beztroskim tak
1: Tak.
0: naprawdę dzieckiem, bo bez
1: Dokładnie.
0: zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
1: Tak. Ale jak nam to mówiono
0: To
1: wtedy, to
0: nie, to nie, to nie,
1: nie,
0: nie
1: zdecydowanie
0: przemawiało.
1: nie.
0: Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę,
1: Dokładnie.
0: prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i
0: Jest
1: poczuć się
0: dobry
1: po
0: powód,
1: prostu
0: prawda?
1: dobrze.
0: Jest
1: I
0: dobry powód
1: tak,
0: do tego.
1: wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
1: Dokładnie.
0: pobrudzić i
1: Tak.
0: pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, których zwykle.

0: musimy zachować
1: Dokładnie, powagę.
0: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
1: Dokładnie.
0: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to,

0: co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 27 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik. Jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że

0: No, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez 2 dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejki.

0: Muzyka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z

0: z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie w sporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania.

0: nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
1: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna. Przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
2: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
3: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
4: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
3: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
5: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
3: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
5: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
3: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
4: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
3: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
6: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
3: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
7: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
8: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
7: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
9: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu.

0: mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś powiatowy zarząd dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
2: Co stało się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy? Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
3: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
4: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
3: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem, wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
5: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
6: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
7: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen,

0: ten Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
2: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody, no a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
3: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
4: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
5: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
6: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integrację mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
7: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
6: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
8: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
9: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
6: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą konta kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
10: My z tych środków zakupimy dwa duże namioty. Namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
11: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
12: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
6: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
12: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
13: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
6: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
14: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
15: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
6: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
16: środę 27 maja.

0: Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
1: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
0: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
2: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
0: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
3: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
4: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
3: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
5: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
6: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
4: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że

0: 11 pięter w tym miejscu, to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
1: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy...

0: byliśmy zobowiązani zrobić. Wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
1: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
2: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
3: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
4: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do chokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
5: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
3: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
6: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
3: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
7: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: Це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хори аматорські świeckie» також були дві перші нагороди. Отримали є хор університету Вроцлавського «Гаудіум» oraz хор університету папіжського Яна Павла II «Псалмодія» z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

0: wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
1: 45. rocznica tego festiwalu. Być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat, przyjeżdżają chóry z Azji. Armenia, Azerbejdżan.
2: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
3: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to

0: jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają. Więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci, osób dorosłych, jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować. Popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno

0: No, prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
1: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15:30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się

0: Eliminacje do 32. edycji Poland Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, no rzeczywiście

0: w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj nam bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy ruch na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny? Pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele

0: par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy, tak? Coś się kończy, ale też coś się zaczyna, nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiego, takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej.
0: I że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak. Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby tak, być przygotowanym na pewne sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil, to czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne, dlatego że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzieć,

0: jedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają, były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: to powiedz
0: damy
1: trochę o nim.
0: radę
1: Dlaczego?
0: Tak, znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: Właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: no
0: jeszcze
1: właśnie
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty gabinet,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby, żeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: ja
0: ważne.
1: Myślę, że nie jedna mama teraz się złości na ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: Ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak?
0: Dokładnie.
1: To też jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo. Kiedy
0: No,
1: jest
0: tak
1: ten
0: naprawdę
1: moment?
0: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby

0: ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy, tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem, umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami, tak, że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu i czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
0: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
1: No właśnie,
0: więc
1: o to pytam, czy ta granica jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze, zdecydowanie no. Niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: kolegą, kumplem,
0: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle

0: Następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
1: Mówisz
0: domu,
1: z
0: żeby
1: autopsji?
0: rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie. Zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono, kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej,
0: Tak.
1: że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: poczucie winy, że to może ona.
0: Że to moja
1: jest
0: wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność
0: tak.
1: za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać.

0: życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
0: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
1: tak.
0: A to wcale nie jest.
1: Jeszcze wtedy chcą, tak.
0: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
1: Tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
0: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
0: jest dobry
1: się po
0: powód,
1: prostu
0: prawda?
1: Dobrze.
0: Jest dobry powód
1: tak,
0: do tego.
1: Tak, wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać, pobrudzić i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się,

0: się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26 przez 6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
3: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
4: Dlaczego warto oddać krew?
3: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
4: A jak wygląda cała procedura?
3: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
4: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
3: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić,

0: Można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stolecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
2: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek.
3: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z

0: przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem, i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest

0: Duńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz

0: biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
1: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
2: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
3: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
4: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
2: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
5: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
6: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
2: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
7: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
8: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
7: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
9: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
7: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
9: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
7: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
8: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.

0: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
1: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
0: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
2: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
3: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
2: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
4: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin.
5: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
6: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
7: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
5: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
6: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest

0: Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem, wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
1: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
2: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
3: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
4: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
3: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
5: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
3: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
6: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
7: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
3: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
8: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
3: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
9: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie obielousze i integrację mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
10: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
9: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
11: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
12: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o miliony.

0: złotych, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
1: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
2: My z tych środków zakupimy dwa duże namioty, namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
3: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
4: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
1: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
4: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
5: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
6: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
7: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
1: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
8: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
9: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
8: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
10: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
8: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
11: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej.

0: Jelońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
1: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
0: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
2: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
3: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
1: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
3: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
3: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
2: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
1: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
4: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie Strumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Struman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Struman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
6: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
4: Na Na odwiedzających czekało wiele do...

0: dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
1: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
0: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
2: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to

0: O, niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo.

0: popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
0: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Wrocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków,

0: które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport. Nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma M-Obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny

0: godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buziek. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falburek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, pianaparty, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
2: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
2: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
3: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty? Czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
2: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty

0: mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie. Rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem no, kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić to

0: ten dzień, żeby był fajny. Pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje. Na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają. Także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią. Także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. I ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. Pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy, tak? Coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiego, takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: I że uda się to
1: tylko
0: pogodzić.
1: tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby być
1: Tak,
0: przygotowanym na pewne
1: zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do

0: tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne, dlatego że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I które ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
0: Dokładnie.
1: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
0: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: to powiedz
0: damy
1: trochę o nim.
0: radę
1: Dlaczego?
0: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: Właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: no
0: jeszcze
1: właśnie
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty gabinet,
0: tak,
1: prawda?
0: tak. No myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby, żeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego

0: są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak.
1: ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka. I okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To
0: Dokładnie.
1: też jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten moment?
0: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć, jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: pośrodku.
0: Tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: Że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
0: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
1: No właśnie,
0: Więc
1: o to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze,
1: No.
0: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: Kolegą, kumplem.

0: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić samemu, na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z domu, żeby rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? Mhm. To, o czym mówiłaś wcześniej, tak, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Mhm. Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa, jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno.

0: jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chcę stracić, w takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem. Ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę...
1: Winy, że to może ona.
0: Że to moja jest... wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak.
1: A to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak, tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
1: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
1: jest dobry
0: się po
1: powód,
0: prostu
1: prawda?
0: Dobrze.
1: Jest dobry powód
0: tak,
1: do tego.
0: Tak, wytłumaczenie, pretekst.
1: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać, pobrudzić i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Państwo, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi

0: zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
0: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik. I jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje

0: oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
1: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
2: Dlaczego warto oddać krew?
1: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
2: A jak wygląda cała procedura?
1: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
2: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
1: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich, organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już

Od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom,

0: kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falburek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
4: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
3: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje

0: Rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu, tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu, wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy duże nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści

0: no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
1: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
2: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
1: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
2: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
1: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
0: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.

0: Zachód stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem, wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numeru 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby...

0: robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
2: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
3: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
4: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
3: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
5: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
6: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
3: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
7: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
8: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
9: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
3: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
10: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
11: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
3: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
12: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
13: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
3: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
14: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
15: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
14: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
16: Nie jestem zaskoczony tą oceną.

0: nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
1: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
2: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
3: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
2: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
4: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
5: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
5: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
4: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
5: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
4: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
3: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.

0: odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie strumana.
1: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Strumian symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Strumian symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
2: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
0: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
3: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowa stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
0: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
4: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry, gruziński i

0: I chór z Afryki, z Ghany, śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ilii, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki

0: się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci, osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować. Popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby

0: tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: A dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez 2 dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. Ogólnopolska Parada i Zlot Samochodów Strażackich, organizowany z

0: okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się między innymi do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się między innymi Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na

0: Ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem.

0: swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu. Wykonawca oraz projektant no mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej.

Mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść, placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda? Wyluzujmy.
1: Dokładnie.
0: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy i pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest. Po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: i że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest

0: potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: tak,
0: być przygotowanym na pewne
1: zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają, były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
0: to powiedz
1: damy
0: trochę,
1: radę
0: dlaczego?
1: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie

0: się zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest. Szczególnie dlatego, że zwykle jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: No
0: jeszcze
1: właśnie.
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: Ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty
0: tak.
1: gabinet,
0: Tak,
1: prawda?
0: no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka. I właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak.
1: ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka. I okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
0: Dokładnie.
1: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten moment?
0: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: pośrodku.
0: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie ma mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walką.

0: walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
1: Tak.
0: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
0: No właśnie,
1: więc
0: o to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze, zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: kolegą, kumplem.
1: Partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym a la dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
0: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
1: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam
0: mówisz
1: z domu,
0: z
1: żeby
0: autopsji?
1: Rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
0: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, tak, że to nie jest wcale dobre.
1: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu.

0: jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, a co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: poczucie winy, że to może ona.
0: Że to moja wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie.
0: Tak.
1: Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie,
0: zdecydowanie.
1: Ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak.
1: A to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być
0: dokładnie
1: tym beztroskim tak naprawdę
0: tak.
1: dzieckiem, bo
0: dokładnie.
1: bez

0: zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
1: Tak. Ale jak nam to mówiono
0: To
1: wtedy, to
0: nie, to nie, to nie,
1: nie,
0: nie
1: zdecydowanie
0: przemawiało.
1: nie.
0: Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę,
1: Dokładnie.
0: prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i
0: Jest
1: poczuć się
0: dobry
1: po
0: powód,
1: prostu
0: prawda?
1: dobrze.
0: Jest
1: I
0: dobry powód
1: tak,
0: do tego.
1: wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
1: Dokładnie.
0: pobrudzić i
1: Tak.
0: pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
1: Dokładnie, powagę.
0: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
1: Dokładnie.
0: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to

0: Z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Włocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Robią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno

0: Prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
1: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się

0: Eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są za Rzeczewiem, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stulecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, no rzeczywiście

0: idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj nam bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są

0: zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
1: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu.

0: funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
1: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
2: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
3: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
4: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
2: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
5: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
6: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
5: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
7: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
5: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
7: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
5: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
6: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
5: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
8: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
5: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
9: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
10: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki

0: możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś powiatowy zarząd dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
3: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
4: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
5: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
3: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
4: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
6: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
7: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu,

0: trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
2: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
3: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami i dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
4: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
5: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
6: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
7: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
8: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takich jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
7: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
9: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
10: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
7: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
11: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty. Namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
12: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
13: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
7: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
13: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
14: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę,

0: że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
2: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
3: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
1: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
4: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
5: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
4: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
6: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
4: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
7: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
8: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
7: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.

0: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
1: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
2: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
1: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
0: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
1: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
0: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
2: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
3: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
4: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się tu szukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
5: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
3: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
6: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowa stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
3: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
7: najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody.

Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że

0: Moim takim pomysłem na rok 27 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
3: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
4: Dlaczego warto oddać krew?
3: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
4: A jak wygląda cała procedura?
3: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport. Nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma M-Obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza.

0: odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Krzysiek, także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falburek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, pianaparty, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

0: Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, że

0: żeby tym ruchem no, kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada, co prawda, w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny? Pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść.

0: placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
1: Czyli
0: aktywności.
1: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej, i ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
0: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
1: No właśnie, nie musimy gonić piętkę, prawda? Wyluzujmy.
0: Dokładnie.
1: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
0: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
1: i że uda się to pogodzić.
0: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
1: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak. Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
0: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
1: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
0: tak,
1: być przygotowanym na pewne
0: zdecydowanie.
1: Sytuacje, że to jest dobry sposób.
0: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
1: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówię o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaję się do tych trudnych chwil, to czasami trudno jest zweryfikować.
0: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne, dlatego że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod

0: oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować.

0: dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji, nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie, też mam wrażenie do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
0: to powiedz
1: damy
0: trochę o nim.
1: radę
0: Dlaczego?
1: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
0: Właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
1: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
0: no
1: jeszcze
0: właśnie
1: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
0: ty
1: rzeczywiście
0: miałabyś
1: jest
0: pusty gabinet,
1: tak,
0: prawda?
1: tak. No myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
0: ważne.
1: Ja myślę,
0: że nie jedna mama teraz się złości na ciebie, jak to słyszę.
1: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
0: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
1: Dokładnie.
0: Ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak?
1: Dokładnie.
0: To też jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać

0: pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo. Kiedy
1: No, tak
0: jest ten
1: naprawdę
0: moment?
1: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy, tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
0: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem, umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
1: tak,
0: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
0: No właśnie,
1: więc
0: o to pytam, czy ta granica jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze, zdecydowanie no. Niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: kolegą, kumplem,
1: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
0: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy

0: świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
1: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
0: Mówisz z
1: domu, żeby rodzić.
0: autopsji?
1: Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono, kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
0: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, że to nie jest wcale dobre.
1: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją, i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
0: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
1: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa, jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce. Tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
0: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
1: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwoju.

0: zawodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe, rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: poczucie winy, że to może ona.
0: Że to moja wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak.
1: A to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
1: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
1: jest dobry
0: się po
1: powód,
0: prostu
1: prawda?
0: Dobrze.
1: Jest dobry powód
0: tak,
1: do tego.
0: Tak, wytłumaczenie, pretekst.
1: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać, pobrudzić i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Coś mi nie idzie.
1: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
2: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni.

0: Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
0: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I

0: jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport. Nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na Pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stulecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak? Przebieramy się za jakieś postacie bajkowe.

0: wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buziek. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
2: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
2: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
3: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
2: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować

0: most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu, tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy duże nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
8: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich

0: raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
1: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
0: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
1: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
0: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
2: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
0: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
0: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski - Humlin.
7: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
8: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości.

0: telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
1: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
0: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
2: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numeru 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
2: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i